0: Ekitiibwa kibe ekya Patri mwana ne mwoyo mutuukirivu.
1: Awekyali olw'ebirye nakaakano na bulijjo emirembe n'emirembe. Amin.
0: Ayi Yesu waffe,
1: tusonyiwa ebibi byaffe, tuwonye omuliro ogutazikira, abantu bonna batwale mu ggulu, naddala abasinga okwetaaga obusaasizibwa.
0: Yesu Maria Yozefu,
1: mwagala mulokole emyoyo.
0: Yesu Maria Yozefu,
1: mwagala mulokole emyoyo.
2: Ebikolwa eby'okunyolwa ekikolo eky'okusatu, Yesu Kristo atikkirwa ku mutwe engule y'amaggwa.
0: Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, beeyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu.